0: bor, coś borz.
1: Brr, ezos aż, aż borzostu. Gęby i horpost, horpostu. Sernij a litom, mozgal mosz. Borzna komunka,